Az Gran Canaria podamy sonitko za so do Łużycy tulesu powieści tydzienia. Zjazkowe przedsedztwo domowiny starości so w zawieszczenie serbszczyny na szulach Zakski. W stejściu na Zakskie kulturowe ministerstwo so w uzbienie zoje spichowanie serbskie rzeczy w ustołko prawniski nadałk. Gremi namówia statne knieżostwo tole też personelnie zwoprodzić, dokąd stejhewak kubwanski nadałk a przychod serbskie rzeczy worożeny. Za domowinu rika to, zo w serbskich szulach przed każdy riadoniu wucza albo wucza kasty, kiż serbszczynu wopknieži a ju samozrozumliwie szulskim šednym dniu nałożuje. A wostaniemy przy szulskie temie. Na serbskich zakładnych szulach w okresa Budyšin, kajštež we Vojerecach, na szuli Handri Zela, w Kulowie a Slepom, punči lica doromady 206 a 80 szulskich nowačko do prenieho letnika. To je 40 menje hač loni. Najmenje abecedniku zmija na zakładnej szuli Krosčice z 15 dječimi. Tam, kajštež radvorju v Orklecach a Ralbicach, vutvorja stajnje jednu riadoniu. Na budeskej serbske zakładnej szuli zmija dvima riadoniomaj 5-cice či nuhačko, a 8-4 či dječi zmija dvima riadoniomaj v slepom. V Zakskim krajnom sejmje je so sredu zromadna prostva frakcijo CDU, SPD, Zvjazka 90 Zelenih a Levice přiuzava serbsku reč hišče silnišo škitač a spichovač. V prostvje žadaja se přiuzač přidatne zavjazki z europske karte za regionalne a minšinove reče. Mesto Budyšin ma od piatka bojišču už Češku. Džesač bronzových figurů na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizno šprevinného mesta. Tura venuje sa miestrujím hůberi šprevniky, ľudkám rubiežniky karaseky a připodnice, a jenže 2,5 kilometra doha. Viaca hač dvieleče po starče tvarských dživov je modernizovanie dvorništa Biskopicach odzamknené. Nemská železnica je niče 10 miliónov euro do vopnovinia investovala. S tým bu projekt leto pozdíšo hotový a dvojce tak drohý kež plánované. Od 1. júlia so popfatk za odpadky budeským okresu poveši. Popfatk vstupa vo 5 euro vo mesiac na domácnosť. 15 letov nie sú fačiesnu zmenili, popfatky pak košty hižo viac nekroja. Rezervy sú konc leta vúčabané. Gmena Ralbice Rožant gminskú nuinu papierianej formie dlie nevúdala. To je tamniša gminská rada na svojim zajšvim posedženiu v obsamknova. Vúna příčina za kunc gminské nuiny sú poprachovace přinožky. Nimo toho je gmina Ralbice Rožant dotal 10 000 euro v opleto za sotovenie čisč a roznošovanie vúdala. Krušťanská gminská rada je v obsamknova zriečenie s architektom Markom Žisvelkom za tvár nuje gratunie voňovie v obore Krusčicach, kotraž ma nastač na liežunosti nedošeho gminského záriada vo Sričsu. Tvár ma pfačič nešto viac hač 1 milión euro. Dvie cíčenie tutie sumy financuje gmina s pomocou spichovanských sredkov a z vosebitého Zakského fonga za komune. Tak daleko k povieščam tydženia, nudom poladne mi ešte na vedru a vúľade za příšetnú dňu.

0: A dalej, że tu pola nas, niedzielu, po napośnym busowaniu, wszako przeco z gratulacjami.
1: Przejemy z Bożą.
0: A czynca strzelimy gratulacją do nowej wioski, tam jeszcze imienicy dwaj Janaj narodniny, Jan Fritscha a Jan Helner. W obaj świeczysztaj punżelu 8 a 40 narodniny, a wizo so cywa wiesna zromadność, z nima zromadnie weseli. Narodnina Riamaj przyje wiesna zromadność z nowej wioski, a wokół nich są drika z Rheinzy, za hatu, a tak dalej. Wele zboża, krótu strowotu, a sobie też boże żonowanie, kajś też w osobinskie dierimicze.

krótko do napojenie je, a tu już so nasze serbskie, hornia serbskie wusowanie, żońca już o kekunce kila, przepodam na dom swoją kolegam do koczebusa od strzelaka RBB, tu jeszcze tunietko delno serbsce za was dale. Ja jestem Katka Pöpilec, a przyjął wam szymiszcze rianu niedzielu, serbski rozwóz budzi was potem jutro rano zaso, a to cudę po zvučenem vášniu z dybkom rano pečich, a večer widzimy se potem na volejbol.

0: To je guslovanie, to je magia flejty. Nie treba mi se dziwać, aż jo tak wiele szakorakich flejtu. Dokulaż jo to tak wielki skan stary instrument, su ludzie ga mieli wiele casa se przemyslić kołorotne wiecy. Opytaj jo, ga sami unamakaś jadnu svejsku flejtu. Ja som uprobirował słomku.
1: No, pen daj, šo se dožiwa. Som narska lic zmijo šo teke v idejku za jednu sam baslonu flejtu.

0: tych ucpnych materialiów. Potom, jose wot miła fachowa umiena ze zastupnikom Rěcnego centruma Witaj, Francom Dojze. We sreżišću jo stojało uwiše noweje ucpnice za Witaj Žiši 5. a 6. letnika, ako nasledny projekt ucpnice Lutk. Přiduca fachowa konferenca Witaj Ceptarjo jo planowana za nazymu. Dolnoserski gymnazium pyta pomocniku a ideje. Przyduce lieto wodujo szula 5 a 70 let stara. Jużo ninto przygotuju wielki svežin. Za to przeprosuju szyknych absolwentów gymnazja we wszystkich generacjach, aby se meldowali. Oni mogą se obszylić z jadnią ideju albo akcją. Planowali su jużo uknikolsku partii. Za zjawność pużo potom cewotniony svežin z ustupom szulskiego kora, modowiju przegledku a prezentaciju kursa za teatrowe grasze. Dalszne narażenia su witane, groni cepta Guido Kabisch. Szula sveži 6. a 4. septembra 2027 svoj jubileum. Komputerowe muzee we Worecach jo obgrozone. Na svojom přiducem posježenju w autoru 30. junija de Miestčanska rada we Worecach rozsužiš lec pužo přiduce lieto końc z financielnym připłašonkom za komputerowe muzee Konrada Cuzego. Zawina su prozne miestčanske kasy. Za łożba tego muzea nie namakała w sletnych letach dość spichowariu. Niewiecze pieniądze dawa, mieszczańska bydlińska towarzyszność, znowu nic więcej nie dają. Uszy tego jo muzei przywabił przemało oglądariu. Loni jo to było niekak 6 tysiąc gości. Planowali su pak z aż do 5 a 20 tysiąc gościmi. Ze z tym by 6 let po wetwojeniu muzei musiał zase zauryć. Komputerowe muzee jo postrzone komputerowemu pioniroju Konrad Cuze, ako jo we Worecach wotros.
1: RBB. Serski program.
2: Z nami do spodobnego dnia.

0: ТВБ. Царский программ.
1: Царский программ.
0: Тема.
2: Bramborska, jo ten zvieskowy kraj z niewiecy riekami a wodami w Niemskie. Woda prägu jo morge regione a miestna, a we wesemem zielu rieda ustrzewania pogledamy hyszci raz poszuknie na obgospodarstwo wodu a upominania na jego wetwadowanie. Czasowe znanka ulicu jo te nasterskie, kak se wody obgospodariju a wetwaduju. Za mikrofonom jo Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Człowiek ją już dawno zachopił jaść wedu na swojo lepsze ju obknieżyć. Z lokalnych zaprzymnieniów są nastali regionalne inicjatywy, a sledko ju organizirowane zastojnstwa. Czym kompleksniejsza ją była towaryszność, czym uższe su byli upominania na wedogospodarstwo. Jo było ważne zawieścić zastaranie spitne ju a trybańskie ju wedu. Su ujadli na pszały przeciwo usokiej wezie. Trybanu wedu su przybierajucy menedżowali. Szczyt wedu je więcej a więcej wydobny za lepsze gospodarienie z resursu weda. Wedogospodarstwo gronie tomu zinca, a to nie groni mniej jako zamierne planowanie, uwijanie a wizienie całego przyrodnego a technickiego obiega wedy. A większy part tego nie zaupytniamy. To se stawa megali gronić we Slizynie. Alfred Kiacmarik z Prjavoza jowet młodych lat działał we wedogospodarstwie, a znajo wednu krajinu Łużyce lat żasetki dujko z tej perspektywy.
1: Ja som był 18 lat stał, a pęcom zachopił przy der Wasserwirtschaft działać. Mój bracie już tam był, a ten jogony Alfred Pejstok w naszej firmie, tam masz zielo, a myszysz na bagaj, a tam masz pęczwejo zielo. Ja som krnu taký ajmaketen bagaj, ako plieho na tých riekach a s tým som ja pen ževo.

Pela się mają za żel takie cynisz z obgospodarieniem wedą. To je upominanie za całe wedogospodarstwo. Wesebnie intensywne je używanie na przykład przez rybnictwo, jako w picniu.

Žinca žiewaju z šeškim riedom w našom regionie jano riedko. Glidaju już obsi wetwardowaniu wedu na ščit przyrody šonujúce na pšoły. Niega jo to było inac. Przez opisowania Alfreda Kjacmarika pak tak rozmijasz, jak mecnie jo wedogospodarstwo zase obwliwowało krajinu przy wedach.

0: Casa a klima su se pak zmienili. Žinca stojme przy wedogospodarstwie przed inakszymi upominaniami.
1: Nie tylko będzie wielkie sucho. Niedawno Wiecwicka weda była, to leży na tym klima, jo. Aż malo deszcz panio, a to im na janym bocy oddaje, aż nie taka wiecka weda, nie przyjdzie zase, ale mówię was, jo nie już tu sucho. Pak zase ga musi być taki ujeszony, ale żeny bagre, a i makietn bagre wiec nie mają, to je szło wszystko do szota, ta uszyna jak oni, a to wiec nie odbyło buchwany. Ta natura, to jest zase tak być, jak wszystko napryki, jo. Aż te bomy pak zase leży nuci, no jo, ga pędzę do kształu, jo, ga odbyło pęd paryżany, ale wiec, wiele ludzi za to nie są wiec, nie, a takie zielo gotują. Tak kradu za tym tylko nie są, dla to aż pyczku odnąga musi przy tych rzekach doch być, jo.

0: Cerkvia.
1: Žinca, jo vesem adwažaste juni, to jo po evangelskim cerkvinem kalendarje stvrta nežela po svežinju Trinitatis. Tož, sledujo nento Bože svobo na tu neželu, a to ma til Vojto z Lipska za nas.
2: Ljubi přisucharki a přisucharje, znajošo by to tke, zašaltujošo povieščí a cujošo sebe njamoci. Zemja se znoji pet ekstremnym wiedrom. Płaszizny stupaju, a wiele ludzi nie wie więcej, jak deje swoje zlicenki zapłaszić. Ekologiczne a ekonomiczne krizy nasz świat równocasnie przeczesują. W takich czasach rozszo złość. Joliaszko pytasz za winikami. Joliaszko zatwarzisz a zgierkościsz. Rono také zacúšie adresírujo náš žincajšný text z Biblie. Peso Pavo píšo listče na Romariu 12. stavie Nie žaršo sami se za múdrych, nie zapłaššo nikomu zvosť za zvosť. Starajšo se, beto, což pecne jo pred šipnými človekami. Joli možno tak viele ako na vás jo, ga miejšo, ze šiknými cvůjkami mír. Nedaj se tomu zvemu převinuš, ale převím ty to zve s tým dobrým. To klince pri jednom hokognúšu skoro pičku naivně. Šen svět vejujo v resurse, v pinieze a v ľudne přeživínie ekosféry. A to pen jadn přížo agroni nezapłaššo nikomu zvosť za zvosť? Gaž dokradnie v tych sadach przemyslujemy, sztycy pak we nich enormna mec. Pawoł nas nie napominają, aby wecy przed nieprzawą zacynili. Wen wie, aż jo świet niesprzawny. Wen pak warnują nas przed spiralu. Nasze nuzy, żeż gospodarstwo se chwiejo, a klima bywa żyn a ekstremniejszy, chapiamy jaden przeżywo drugiemu wejowaś. Bogate kraje naprzeciwo chudym krajam. Gospodarstwo przeciwo ścitoju obswieta. Każdy glieda jano iści na swoje liepszyny. To jo logika złości, kęż co nas przemoc. Przewinusz se daś tomu zwemu, groni, przełzejomy kszute egoistiske metody krize. My sami ustudniomy, a burzomy instrumenty tej logiki. Wiera pak se zepiera na drugą logiku. Paweł groni, przewin to zwe z tym dobrym. To nie opleduje jej za tolerancję tego złego. Cele naopak jo minione aktywne opieranie. Spirala czacha a gramoty dej se przetergnuś. Jak to żinca ugleda? Ekologiczne krizy jo to pleduje jej za to, aby my nie gronili te drugi przetrybują ga teke tak wiele, co go dla dejm ja se zmienić. To groni, aż dejmy z ľubosću obchadasz z beżeju stwerbu. Teke gaż musimy spen obgranicować, a se szakich wieców zdać. Ekonomiske krizy jo to pleduje za to, aby my nie dali peżytności se knieżyś. Ale groni, aż dejmy gledaś, kto rono naprzaudu ma petrybu, abo treba našu pomoc. V susedstvie a lokálnych strukturách se cesnoamtsky angažírovaš, se obgranicovaš a želíš, žož druge hamstrujú. Ščodr vestaš, žož svět byva žín a pežetnejši. Njamežomy globálne kríze s jadným kliknením na bublink rozvízaš, ale mežomy se výdobne rozsúžíš, kaké stojnišťo zabierjomy. Możemy czach z nażiju przewinuć. Możemy egoizm z lubościu bliższemu przewinuć. Bóg nas żinca napominają, aby byli skobetny. Mejszo to dobre przedsej waszych uczobach. Dajszo żinca dobre słowo nikomu, kęż se starości.

0: ukořecenia.
1: Dobre życzenia a myśli mamy nien za narodni nario tyżynia. Prytne glukożycenie, że żyńca do Ronego. Tam jo swiesiła nowa koc Gerdi w autoru swój burstak. Wyna jo miała palencowu licbu, 77 let jo nien to stara. Towaristwo Nipilic dwór jej ako swojomu dzwonkoju uczobnie k tomu gratulirujo, a przez tu drogu, przez radio, zhyszci raz użykujo, aż jo przedsi swojomu towaristwoju zwierna a pomaga żoż mężo. Westańczo strowa a dobrije myśli, to życzę wam Luba Gerdi Nowakowa, wasze przyjaciele z Ronego. A ta druga gratulacja, że do Dolnej Łużycy, do Wierbna. Tam, na Brjogu, u Golaszojc, ja był srjodu wysybny burstak. Luba Keta Golaszowa. Wyszczo mieli ten tyżyn swój. Pisz, a żywisz żasy te narodne żyjen. K tomu wielgin uczobnie gratuluję żyńca hyszci raz ta wasza cała wielka familia z Wierbna, z Rubina, Borku, Chorzybusa a Grima. Wasze Žiši, Rosi, Martina, Frank a Thomas ze svojimi. Vesem Žiši Žiši a živješ u Enkelo. A napisali su nam pšiduce svova za vas. Luba mama a oma, najljubši žijek za tvoju pomoc a podpiru. Zato až maš pšetci dobru radu za nas. Tega teke v usokem starstvje njamožoš ruce doklina povožiš. Žice meši bože žognovanje. Wiele strowości, gluki a wiasele we kreizu twojeje familie. Westein optimistiska, a teke gasz ho a tam nieco boli, westein dobrije myśli. Jo, no pen, hyszci raz scho dobre, a narodninska sztucka przyszła żynca wet mordych głosu, wet ukniku dolnosherskiego gymnazja.